Aya, ndengene wana, atana nganda na esoko kei, mosalaka kukabila, baninga mibali ya batu. Mengana zui anga chansa, nazwa kie na fobu, nanganda te, yomoboka fobu.